0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Obrońcy praw człowieka uznały księdza Anatola Parachniewicza za więźnia politycznego. Proboszcz parafii w Olkowiczach został zatrzymany 16 marca. Według dostępnych informacji duchowny jest przetrzymywany w areszcie KGB, choć władze nie ujawniają ani miejsca jego pobytu, ani treści zarzutów. Obrońcy praw człowieka przypuszczają, że duchownemu może być przypisywany artykuł dotyczący zdrady państwa, ten sam, który wcześniej zastosowano wobec proboszcza z Wołożyna, księdza Henryka Okołotowicza. Wcześniej media informowały, że powodem zatrzymania Parachniewicza mogło być czczenie pamięci o Polakach żyjących w okresie II Rzeczypospolitej na terenie dzisiejszej Białorusi oraz przedwojennych mieszkańców parafii deportowanych do Kazachstanu. Według organizacji Wiosna wierni zaznaczają również, że duchowny otwarcie potępiał atak Rosji na Ukrainę i wzywał do pokoju. Wszystko to świadczy o tym, że sprawa ma charakter represyjny i może być związana z postawą moralną kapłana, którą władze reżimu łukaszenkowskiego potraktowały jako zagrożenie. Według dziennikarza telewizji Bielsat Witolda Siłczyka wpisuje się to w szerszy kontekst presji wobec kościoła katolickiego na Białorusi.
3: Ksiądz Anatol Parachniewicz niestety został kolejnym zakładnikiem reżimu Łukaszenki. Wiemy, że władze w Mińsku wykorzystują więźniów politycznych do gier, do różnego rodzaju negocjacji z państwami zachodnimi, w przypadku kościoła katolickiego ze Stolicą Apostolską, ale również z Polską.
2: Za kratami ksiądz Anatol Parachniewicz doznał zawału serca. Według informacji wiernych, 65-letni kapłan nadal przebywa w areszcie śledczym w stanie ciężkim. Nie ma krewnych ani bliskich przyjaciół, więc nikt poza biskupami nie może się o nim nic dowiedzieć. Ksiądz pełni posługę w Olkowiczach od 2007 roku. Wcześniej pełnił posługę w Rakowie i Zasławiu. Młodzi Białorusini coraz częściej traktują studia w Polsce jako inwestycje w przyszłą karierę zawodową na rynku Unii Europejskiej. Najchętniej wybierają kierunki techniczne, informatyczne, logistyczne oraz ekonomiczne. W roku akademickim 2024-2025 ponad 12 tysięcy obywateli Białorusi studiowało na polskich uczelniach. To druga co do wielkości grupa zagranicznych studentów w kraju. Jak wynika z analiz danych Głównego Urzędu Statystycznego, największym zainteresowaniem cieszą się ośrodki akademickie w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Jednak białoruskie władze od kilku lat podejmują działania mające ograniczyć wyjazdy młodych ludzi na studia za granicę. Kandydaci planujący studia w Polsce napotykają dodatkowe bariery administracyjne oraz presję informacyjną, która ma zniechęcać ich do wyjazdu. Mimo tych przeszkód, Polska pozostaje najpopularniejszym kierunkiem akademickim dla młodych Białorusinów, którzy postrzegają studia za granicą jako szansę na rozwój zawodowy i większe możliwości na europejskim rynku pracy, uważa były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Jarosław Książek.
4: Normalna sytuacja jest taka, że obydwie strony państwa są zainteresowane w kształceniu za granicą. No w przypadku Białorusi rządzonej przez Aleksandra Łukaszenkę nie. I to jest właśnie ten element państwa, które rości sobie monopol do życia obywateli w całej jego rozciągłości.
2: Według ekspertów Rosja przestała być głównym kierunkiem zagranicznych studiów dla młodych Białorusinów. Obecnie najwięcej z nich wybiera właśnie Polskę, która oferuje dostęp do europejskiego systemu edukacji i większe perspektywy zawodowe. Najwięcej studentów z Białorusi kształci się na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej. W czołówce znajdują się również Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Wrocławska i Politechnika Krakowska. Szacuje się, że około połowa wszystkich białoruskich studentów w Polsce uczy się właśnie na 10 najpopularniejszych uczelniach. W dniach 28-31 maja w Warszawie odbywali się międzynarodowe targi książki. W nowej lokalizacji na PGE Narodowym targi zajęli rekordową powierzchnię, a udział w nich wzięli uczestnicy reprezentujący 33 kraje. Swoją obecność wyraźnie zaznaczyło m.in. środowisko niezależnych wydawców białoruskich, skupionych pod szyldem Wolna Białoruś. Na stoisku odbyli się spotkania poświęcone literaturze wolności, doświadczeniu represji i roli słowa wobec wobec przemocy politycznej. Na scenie głównej odbyło się spotkanie z Alesiem Białackim, laureatem pokojowej Nagrody Nobla, obrońcą praw człowieka, pisarzem i byłym więźniem politycznym. Prezes fundacji komunikat.org Jarosław Iwaniuk podkreśla znaczenie targów zarówno dla białoruskiego czytelnika, jak i wydawcy.
0: My jako wydawcy tej literatury mamy możliwość spotkania się z białoruskim czytelnikiem. Trzeba pamiętać, że z Republiki Białoruś po 2020 roku wyjechało 200, czy nawet więcej niż 200 tysięcy osób właśnie do Polski. I oni tutaj tej literatury, tych książek bardzo potrzebują. Bardzo tęsknią za literaturą białoruską, którą z Białorusi jest trudno przywieźć.
2: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie to jedno z największych wydarzeń literackich w Europie. Zgromadziło nie tylko autorów, ale także imponującą reprezentację wydawnictw i instytucji kultury. Od największych graczy rynku po niszowe oficyny i projekty artystyczne. Program tegorocznych targów objął około 1500 wydarzeń. Od spotkań autorskich i debat, po warsztaty, spotkania branżowe, wydarzenia specjalne i premiery książek.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: W ostatnich tygodniach relacje między Mińskiem a Kijowem ponownie się zaostrzyły. Pojawiają się wzajemne oskarżenia, groźby oraz prognozy mówiące o możliwym wykorzystaniu terytorium Białorusi do nowych działań przeciwko Ukrainie. Co się dzieje na linii Kijów-Mińsk, analizuje specjalistka do spraw państw byłego ZSRS Maria Przełomiec.
3: Do tej pory ukraińskie władze właściwie, trudno powiedzieć, lekceważyły

0: mediów doszedł do wniosku, że ważniejsze dla niego są dobre stosunki z opozycją białoruską niż z oficjalnym reżimem w Mińsku. Co to oznacza? No to pierwsze, wzmocnienie pozycji białoruskiej opozycji na arenie międzynarodowej. Dlatego, że Kijów jest słuchany i ma, jego głos ma pewną wagę, jeżeli chodzi o polityków zachodnich. Po drugie, tutaj jest też dosyć ważne to, co zaproponowała Ukraina Białorusi, reprezentowanie jej w organizacji czy formule, która się nazywa Trójkątem Lubelskim. Przypomnijmy, że to jest taka platforma stworzona w 2000 roku w Lublinie, łącząca Litwę, Polskę i Ukrainę. Teraz Ukraina zaproponowała, że do tego dołączy Białoruś, co znowu jest wzmocnieniem białoruskiej opozycji. Co będzie dalej? Czy to się skończy jakimś... Nie myślę, żeby to się skończyło z wymianami na terytorium Białorusi, dlatego że tutaj dopóki jest Putin i dopóki trwa wojna ukraińsko-rosyjska i pozycja Putina, co prawda coraz słabsza, ale jednak ciągle jest dosyć mocna w Rosji, nie wydaje mi się, żeby cokolwiek uległo zmianie na Białorusi. Chyba że Putin rzeczywiście zacznie przegrywać, to wtedy również może oznaczać, no pytanie, czy przegraną Łukaszenki, czy też zdradę Łukaszenki, próbę dogadania się przez niego z Zachodem. I tutaj wzmocnienie pozycji Tichanowskiej jest na Zachodzie, na arenie międzynarodowej, jest ważne, dlatego że obniża wagę Łukaszenki.
1: Instytut Studiów nad Wojną prognozuje wznowienie ataków na Ukrainę z terytorium Białorusi. Do czego mógłby doprowadzić ten scenariusz?
0: No nie byłoby to dobre, dlatego że Ukraińcy musieliby część tych swoich ostrzelanych wojsk z Donbasu przerzucić na granicę z Białorusią. Ja myślę, że również z tymi groźbami związane są zapowiedzi Kijowa, że uprzedzenia, że mogą przeprowadzić prewencyjny atak na Białoruś, żeby zapobiec właśnie temu atakowi operacji rosyjskiej z terytorium Białorusi. Czy tak, no Łukaszenka już się zgodził na to, żeby rosyjskie wojska działały, czyli z terenów Białorusi, czyli myślę o dronach, myślę o rakietach. Natomiast czy Łukaszenka zdobyłby się na to, żeby zaangażować białoruską armię w wojnę rosyjską, no to jest znak zapytania. Oczywiście Łukaszenka ćwiczy, Białorusini ćwiczą razem z Rosjanami, Łukaszenka ciągle się odgraża, co prawda głównie grozi Zachodowi, Polsce, Litwie, które jakoby szykują się do ataku na Białoruś. Natomiast zaangażowanie białoruskich żołnierzy w wojnie z Ukrainą na pewno by nie spodobało się tak zwanym zwykłym Białorusinom, dla których ciągle bardzo ważne jest takie hasło. Hasło zresztą, dzięki któremu Łukaszenka wygrywał kolejne wybory. Liczby nie było wojny. Więc gdyby Białoruś została zaangażowana w tę wojnę, to myślę, że Łukaszenka miałby poważne, mógłby mieć poważne problemy.
1: Niektórzy eksperci zaznaczają, że Rosja mogłaby użyć przeciwko Ukrainie rozmieszczoną na Białorusi broń jądrową. Jak pani ocenia prawdopodobieństwo takiego scenariusza?
0: Wie pan co, ja nie jestem komentatorem wojskowym, ale wydaje mi się, że te grożenie bronią jądrową to jest ciągle jednak jeszcze takie troszeczkę to, co się w Polsce nazywa strachy na lachy. To znaczy Putin przy pomocy tej broni jądrowej szantażuje Zachód, szantażuje wszystko dookoła. Ale czy przyparty do muru Władimir Putin nie byłby w stanie użyć jakiegoś niewielkiego ładunku przeciwko Ukrainie? Nie wiem, trudno mi to powiedzieć. Wydaje mi się to mało prawdopodobne, ale w 100% tego wykluczyć nie można. No ale wtedy rzeczywiście zaczyna się, obawiam się, że wtedy zaczyna się ogromna awantura na światową skalę.

0: Już za chwilę w programie Znadniemna i Barazyny podsumujemy losy Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic. W swojej kolejności Aleksy Szota będzie kontynuował opowieść o Żołudku, dawnej rezydencji Tyzenhausów i Czetwertyńskich. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Romuald i Roman oraz jego przebojowym utworem Człowiek.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Barazyny kontynuujemy opowieść o losach Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic. Latem 1943 roku oddział Kmicica kwaterował w bazie, 5 km na południe od wsi Chatowicze. W pobliżu znajdowały się również bazy partyzantów radzieckich, z którymi porucznik Antoni Burzyński starał się utrzymywać poprawne stosunki. Dowódca 1. Wileńskiej Radzieckiej Brygady Partyzanckiej, mającej leże niedaleko obozu polskiego, był Fiodor Markow, przed wojną nauczyciel w powiecie święciańskim. Wielokrotnie odbywał spotkania z Kmicicem, od którego otrzymał w prezencie zdobyczne niemieckie Parabellum. Stosunki między polskimi a radzieckimi partyzantami układały się dość dobrze, do czerwca 1943 roku. Wtedy to Komitet Centralnej Komunistycznej Partii Białorusi wydał rozkaz radzieckim oddziałom partyzanckim, stwierdzający, że tylko one mają monopol do walki z Niemcami na terenach północno-wschodnich dawnych Kresów Wschodnich po 17 września 1939 roku wcielonych do białoruskiej SRR. Polskie oddziały Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych miały być zwalczane przez sowieckich partyzantów. W podobnym tonie wypowiadał się niedługo później szef Centralnego Sztabu Ruchu Partyzanckiego w białoruskiej SRR Panteleimon Ponomarenko, który 30 listopada 1943 roku polecił podległym sobie zgrupowaniom partyzanckim rozbrajanie polskich oddziałów, internowanie ich, a rozstrzeliwanie opornych. Rozkaz likwidacji oddziału Kmicica otrzymał Markow już w sierpniu 1943 roku. Niespodziewający się niczego porucznik Burzyński wyruszył 26 sierpnia 1943 roku do obozu partyzantów radzieckich celem omówienia wspólnej akcji na Miadzioł. Towarzyszyli mu Ostróg, Boryna, Jastrząb oraz Sylwester Jachimiak. Po dotarciu na miejsce Polacy zostali znienacka rozbrojeni i aresztowani. Około godziny 12 do polskiej bazy przyjechało kilku radzieckich oficerów prowadzonych przez Ostrogę i Borynę. Rozkazano zebrać się polskim partyzantom bez broni. Na to polecenie Edward Kliczewski, pseudonim Ostrowski, wydał rozkaz: chłopcy, z bronią do mnie. Sowieci znienacka podnieśli pepesze w jego kierunku i Ostrowski cofnął rozkaz. Obóz otoczyli sowieccy partyzanci, rozbrajając ludzi Kmicica. Jedynym, który nie chciał złożyć broni, był Brzuska, który rozerwał się granatem. Przybyły na miejsce Markow ogłosił partyzantom, że otrzymał rozkaz ich rozbroić, ponieważ polscy dowódcy prowadzili wrogą działalność wobec ZSRR. Stwierdzili także, że Polacy otrzymają nowych dowódców. Pilnowani przez uzbrojonych Sowietów, polscy partyzanci noc spędzili pod gołym niebem. Następnego dnia każdy z nich był wzywany na przesłuchanie. Jego wynikiem było albo ponowne trzymanie pod strażą, albo możliwość swobodnego poruszania się po obozie. Ci, których pilnowano, około 80 osób, zostali następnie wyprowadzeni i wszelki ślad o tych żołnierzach zaginął. Trzem partyzantom, a mianowicie Szpagatowi, Ursusowi i Długiemu, udało się zbiec. Pozostali zostali rozstrzelani w lesie. Tym, których nie rozstrzelano, oznajmiono, że ich nowym dowódcą będzie kapitan Wincenty Mroczkowski, pseudonim Zapora, a rozkazy będą otrzymywać od polskich władz w Moskwie. Partyzanci otrzymali rozkalibrowane karabiny oraz po 5 sztuk amunicji i pozwolono im na odejście. Współpraca nowego oddziału, któremu nadano imię Bartosza Głowackiego, z sowieckimi partyzantami była krótka. W wyniku wielu dezercji po 3 tygodniach oddział rozwiązano, a Polacy zostali włączeni w szeregi kilku radzieckich formacji partyzanckich. Co natomiast stało się z Kmicicem? Nie ma zgodności co do jego dalszych losów. Jedno jest pewne, został zamordowany przez Sowietów. Przyszła żona majora Łupaszki, Lidia Lwów, która krótko przebywała w oddziale Fiodora Markowa, wspomniała, że widziała porucznika Burzyńskiego w obozie sowieckim. Kmicic miał jej powiedzieć, że być może wywiozą go do Moskwy. Z kolei inna relacja mówi o tym, że był powieszony na drzewie, a partyzanci sowieccy torturowali go przez przepiekanie i wydarto na nim skórę, a następnie zamordowali go i pochowali w nieoznaczonym grobie. Tak zakończyła się historia pierwszego polskiego oddziału partyzanckiego na Wileńszczyźnie. Tragedia żołnierzy Kmicica i ich dowódcy pokazuje, w jak ciężkiej sytuacji znaleźli się obrońcy polskich Kresów Wschodnich, otoczeni przez dwóch wrogów – Niemców i Sowietów.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Witam Państwa, przy mikrofonie Aleksy Szota. Dziś kontynuujemy naszą wędrówkę do Żołudka, miasteczka w rejonie szczuczyńskim Grodzieńszczyzny. W poprzednim programie zatrzymaliśmy się na progu XVIII stulecia, gdy Żołudek przechodził z rąk Frąckiewiczów Radzimińskich do rodu, który chyba najbardziej zapisał się w historii tego miejsca, do Tyzenhausów. To właśnie im miasteczko zawdzięcza swój złoty wiek i unikalny układ urbanistyczny. Najjaśniejszą postacią tego okresu był bez wątpienia Antoni Tyzenhaus, słynny reformator, podskarbie nadworny litewski i przyjaciel króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Choć zarządzał ogromnymi dobrami państwowymi, to właśnie w prywatnym Żołudku zrealizował swoją wizję idealnego miasta. Nadał mu radialny układ planistyczny. Od centralnego, okrągłego placu ulice rozbiegały się jak promienie słońca, a jedna z nich prowadziła prosto do bram rezydencji. Była to koncepcja szczególnie promowana w epoce baroku, a na Białorusi najlepiej zachowanym jej przykładem jest dziś właśnie Żołudek. Inwentarz z 1796 roku ukazuje nam obraz przepychu tamtejszego pałacu. W pokojach obitych kolorowymi tapetami, błękitnymi, żółtymi czy różowymi, stały mahoniowe biurka, lustra i figury z alabastru. Zdumiewały gości żołudzkie ogrody. W wielkich oranżeriach, mimo surowego klimatu, dojrzewały figi, brzoskwinie, morele, pomarańcze i winogrona. O podniebienia gości dbała piwniczka pełna angielskiego piwa, francuskich win i likierów, a od ducha własna kapela muzyczna. Spora część bogactw z inwentarza to własność Antoniego Tyzenhausa, który gdy stracił łaskę króla i wszystkie stanowiska, właśnie do Żołudka przewiózł swoje bogactwa, które zresztą po jego śmierci zostały aresztowane za jego niewypłacone długi. Tyzenhaus nie miał dzieci, więc po jego śmierci Żołudek trafił do rąk jego bratanków, wśród których szczególnie gospodarny był Ignacy Tyzenhaus. I to jego potomkowie władali Żołudkiem aż do 1939 roku, choć nazwiska to już byli najpierw Uruscy, a następnie książęta Świętopełk Czwertyńscy. Z ciekawostek historycznych o Żołudku XIX-wiecznym. To właśnie tu, w żołudzkim dworze, w rodzinie zarządcy dóbr, urodził się w 1836 roku Walerian Wróblewski, późniejszy legendarny dowódca w powstaniu styczniowym i generał Komuny Paryskiej. Wydarzenia powstania również pozostawiły ślad w historii Żołudka. W miejscowym kościele ksiądz Stanisław Iszora odczytał manifest rządu narodowego, za co został rozstrzelany w Wilnie jako jedna z pierwszych ofiar generała gubernatora Murawiewa, zwanego Wieszacielem. Początek XX wieku to czas księcia Ludwika Czetwertyńskiego. To on postanowił wznieść w Żołudku rezydencję, która przyćmiłaby inne pałace. Projekt zamówiono u słynnego warszawskiego architekta Władysława Markoniego, albo według innej wersji był to projekt wileńskiego specjalisty Tadeusza Rostworowskiego, który Markoni jedynie dopracował. Powstał wspaniały neobarokowy pałac, który mimo tego, że od dziesięcioleci stoi pusty i powoli się rozpada, wciąż zachwyca swoją sylwetką w otoczeniu starego parku. Ale Czetwertyńscy nie zdążyli się nim nacieszyć. Nadeszła I wojna światowa, budynek był wciąż nieukończony, wewnątrz w stanie surowym, ale nawet taki zadziwił niemieckich żołnierzy, którzy chętnie robili sobie na jego tle zdjęcia. Po wojnie Czetwertyńscy już nie zamieszkali w pałacu. Stwierdzili, że wystarczy im oficyna obok, pochodząca z czasów Tyzenhausów. Pałac tylko czasem wykorzystywano na pokoje gościnne, a książę Ludwik poświęcił się rozwojowi gospodarczemu swoich majątków. Podobnie jak jego poprzednicy z Tyzenhausów, był wzorem nowoczesnego gospodarza. Żołudek stał się centrum ogromnego przedsiębiorstwa. Działały tu tartaki, gorzelnie, cegielnie i hodowla szlachetnych koni. Wszystkie folwarki połączono siecią telefoniczną, co na tamte czasy było luksusem. Książę dbał o pracowników. Fundował pomoc medyczną, prowadził przedszkole i szkołę. Budował w okolicy drogi, w Lidzie założył dom handlowy. Sprzedawał drewno do słynnej fabryki Dykty w Mostach. Jednym słowem, tworzył w okolicy Szczuczyna mini-imperium biznesowe. Kres tego świata położył wrzesień 1939 roku. Majątek znacjonalizowano, a książę Ludwik z małżonką na 7 miesięcy trafił do sowieckiego więzienia, skąd udało im się wyjść po interwencji króla Włoch Wiktora Emanuela. Czetwertyńscy przenieśli się na tereny okupowane przez Niemców, do brata Ludwika Seweryna Czetwertyńskiego. W 1941 roku byłego gospodarza Żołudka aresztowali tym razem już Niemcy, a kilka miesięcy później zginął w obozie Auschwitz. Po II wojnie światowej Żołudek wkroczył już w zupełnie nową erę. Przez krótki czas był nawet stolicą regionu. W latach 60. stał się ważnym punktem na mapie militarnej. Ulokowano tu bazę lotniczą, dywizjony rakietowe i magazyn głowic jądrowych, które przez lata stanowiły o strategicznym znaczeniu miejscowości. Koszary i inne zabudowania czasów zimnej wojny ostatecznie opustoszały w 1995 roku. I to już wszystko na dziś. Krótko zapoznaliśmy się z niezwykle bogatą i różnorodną historią miasteczka Żołudek. O innych, nie mniej ciekawych miejscowościach opowiem w kolejnych programach. Do usłyszenia.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Romuald i Roman oraz jego przebojowym utworze Człowiek. Romuald i Roman to jeden z najbardziej niezwykłych zespołów w historii polskiego rocka. Grupa powstała w 1968 roku we Wrocławiu z inicjatywy Romualda Piaseckiego i Romana Runowicza. Choć nigdy nie osiągnęła masowej popularności największych gwiazd tamtej epoki, dziś uznawana jest za legendę polskiego undergroundu i pioniera rodzimej psychodelii. Od początku muzycy mieli ambitne plany. Inspirując się zachodnim rockiem psychodelicznym, tworzyli utwory pełne improwizacji, rozbudowanych partii gitarowych i eksperymentalnych brzmień. Ich koncerty były czymś więcej niż zwykłymi występami. Towarzyszyły im projekcje filmowe, efekty świetlne, elementy teatralne, a nawet występy tancerzy. W realiach Polski końca lat 60. było to rozwiązanie wyjątkowo nowatorskie. Już w pierwszym roku działalności zespół zaczął odnosić sukcesy. Zdobywał nagrody na festiwalach muzycznych i szybko zwrócił uwagę publiczności. Szczególne uznanie przyniosła kompozycja Requiem dla pastora Kinga, pokazująca bardziej ambitne oblicze grupy. W 1969 roku muzycy nagrali pierwsze utwory dla polskiego radia, a ich popularność zaczęła wykraczać poza Dolny Śląsk. W repertuarze zespołu znalazły się również niezwykłe interpretacje psalmów Jana Kochanowskiego z muzyką Marka Dyrzewskiego. Połączenie renesansowej poezji z nowoczesnym rockowym brzmieniem było kolejnym dowodem na to, że Romuald i Roman nie zamierzali podążać utartymi ścieżkami. Przełomowym okresem okazały się lata 1969-1970. Zespół zdobywał kolejne nagrody i występował na najważniejszych imprezach muzycznych w kraju. Największym przebojem grupy został utwór Bobas, który przez wiele tygodni utrzymywał się na szczycie radiowych list przebojów. Popularność zdobyła także piosenka Będziesz Panią w moim piekle. Mimo tych sukcesów, muzycy pozostawali artystami niezależnymi, eksperymentującymi z formą i brzmieniem. Początek lat 70. przyniósł jednak problemy. Z zespołu odszedł perkusista Andrzej Tylec, którego do swojego składu zaprosił Czesław Niemen. Niedługo później grupę opuścił również współzałożyciel Roman Runowicz. Był to moment, po którym formacja zaczęła stopniowo tracić swoją pozycję. Mimo zmian personalnych, Romuald Piasecki nie zrezygnował z działalności. Powstały wtedy takie utwory jak Spacer Mleczną Drogą czy Towarowy Rusza do Indii, dziś uznawane za jedne z najciekawszych przykładów polskiego rocka psychodelicznego. Ich eksperymentalny charakter sprawia, że nawet po latach brzmią oryginalnie. W 1973 roku Piasecki reaktywował zespół. W kolejnych latach skład wielokrotnie się zmieniał, a muzyka ewoluowała w stronę hard rocka, bluesa i jazz rocka. Przez grupę przewinęło się wielu znakomitych muzyków, którzy później związali się z innymi ważnymi zespołami polskiej sceny rockowej. Romuald i Roman nadal koncertowali, występowali na festiwalach i nagrywali dla polskiego radia, choć największe sukcesy mieli już za sobą. Pod koniec lat 70. polski rock zaczął się zmieniać. Na scenę weszło nowe pokolenie wykonawców związanych z nurtem muzyki młodej generacji. W tych realiach Romuald i Roman stopniowo tracili kontakt z publicznością. Ostatecznie działalność zespołu zakończyła się w 1980 roku. Historia grupy jednak na tym się nie skończyła. W kolejnych dekadach ukazywały się archiwalne nagrania, kompilacje i wznowienia, które pozwoliły odkryć ich twórczość nowym słuchaczom. Przebój, który za chwilę usłyszymy, ukazał się jako singiel w 1969 roku. Autorem kompozycji jest Romuald Piasecki, tekst napisał Ryszard Wojtyło. Przed państwem Romuald i Roman. Człowiek.

0: nadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

Wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem, kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa. Nie bój się,

0: Radio Racja.
1: Dwie chwiliny zostające do połowy na dziewiątej u Polszczy i połowy na dziesiątej u Białorusi. Doma już to siądnia, mnohi z was odpoczywajuć, ale na dworie nie zachwoczwa je za mnoha da tahoka paści na szpacer i tamu wieru hetasz tą siądnia sznuju sobotu, mnohim prawie dziecię razem z Radio Racja. A sztoż u hetym na dworii odbywajeca. Siądnia w naszym pamięży woblaczna i tolki czas od czasu za woblakał zahlanie dana sąca. Wiecier słaby, 3-4 metry za sekundę, cisk niżej za normu. Temperatura powietra dniom u Białostoku 19-21 gradusa, u Harodni a 18-21. Podobne jak u Białostoku 19-21 gradusa u Bielsku Podlaskim i Hajnałcy, a u Bieraści może być u pełną chwilinę najcieplej, bo nawet 22 gradusy. Wieczorem temperatura powietra będzie tak sama, 10-16-21 gradusa, a noczu na paniżica do 14-16 gradusa. Wieczór noczu będzie tak samo lochki, cisk dalej niżej za normą. Zautra dalej woblaczna, można spodziewać się krótkoczasowych deszczów. Temperatura dniom 22-23 gradusy. Tako je na dwór jesionia i zautra, a u naszym efiry może jeszcze ciapier posłuchajem garu, a pośla jego pieśni autorska programa Ładzimira Lapcewicza.

Andrój Takindanch i Hurt Recha mówią nas u krychu nostalgiczny nastroj. No i trzeba pohledzieć, u jaki nastroj uwiaduć nas nowe nowiny, jaki ja rychtuję siądnie Władimir Lapcewicz. A nie buduć geta na pełna nowiny optymistyczne. Sankt-Pieterburg atakowali ukraińskie drony. NATO poszeraje wojskową prysutność na wschodzie Latwii, niepodalok od miarzy z Białorusią. A Eurokomisja poobiecała zrobić bardziej żorstkę i wydaczu wiz gromadzianom Rosji. Takie nowiny i jeszcze ich na pełna budzie krychu bolsz użo praz 5 chwilin u naszym efiry. Przypomniu, słuchajcie, ranicy z racjaj 6 czerwienia 2026 roku u sobotu.

0: pracy. My razem.
1: Tolki szto prośpiewał dla nas niezabełny Joe Cocker, a przez chwilinę prośpiewaje tak sama Rod Stewart. Ale raniej przypomniu wam, że żo nie u zabawie nowy wypusk nawinał, a siarot tychża budzie jak tym, że rosyjski wojskowy eszalon z rakietnego poligona przybył na bazę Kryczał 6, i że bolsz Białorusów powinno uczyć się o Europie, liczyć Światlana Cichanowskaja, i tak samo w tym, że ugarodni odkryli balnicę, jaką planowali pobudować u 2020 godzie. Tak ja i inszy ja nowiny, siądnia rychtuje dla nas Władimir Lapcewicz.

Sobotnie wydanie Ranicy z racją i nabliżające do końca, ale nie zabywajcie, że to radia racja wieszczaje kruchla sutaczna. I tak sama nawiny wychodzić do 21 godziny powodle polskiego czasu i 22 powodle czasu białoruskiego. A u tychże najbliższych, jaki ja rychtuję, u Władimir Lapcewicz, poczujecie, że to szpadzietna habaćku z Mięsku sudzili po politycznym artykule, że to spiecposlannik prezydenta Zielenskiego prawie usustreczył w Warszawie, iż to obwieszczany pełny spis nominantał na premiu imienia Jedrojcza za najlepszą białoruską kniżkę 2025 roku. Hety ja nawiny u nas praz 8 chwilin.

0: Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Бібліятэкі сёння гэта ўжо даўно не толькі пра кнігі цішыню. Гэта месца, дзе людзі сустракаюцца, адпачываюць і знаходзяць сваіх. А таму 25 траўня ў ваяводскай бібліятэцы ў Беластоку адкрылася «Нэрдатэка». Першая ў Польшы бібліятэка, цалкам прысвечаная поп-культуры, фантастыцы, коміксам і гульням. Каардынатар праекта Себастьян Каханец кажа, што ў «Нэрдатэцы» можна будзе не толькі ўзяць кнігу, але і пагуляць, сустрэцца з аднадумцамі і просто добра правесці час.
2: To jest biblioteka właściwie poświęcona tylko i wyłącznie zbiorom popkulturowym. Gry wideo, planszówki, podręczniki do gier fabularnych, komiksy, manga, filmy na DVD. No wszystko to, co rozumiemy przez kulturę popularną, tak? To będzie się tutaj znajdowało w tym jednym miejscu.
3: Paru słów, dlaczego powstało to miejsce, bo raniej to był informacyjny punkt obsługowania klientów biblioteki.
2: No tak, to miejsce powstało jakby w pomieszczeniu, powiedziałbym, dawnym pomieszczeniu, w którym mieściło się informatorium. W tej chwili informatorium przeniosło się do pokoju obok właściwie, tak? Ono dalej pełni swoją funkcję tak jak wcześniej. Te katalogi, które tutaj były, komputery, z których czytelnicy mogli korzystać pod kątem szukania jakichś tam zasobów, są dostępne jakby na zewnątrz, tak? Można z nich korzystać, po prostu przychodzimy i sobie korzystamy. Natomiast pomysł na stworzenie tego pojawił się właściwie już parę ładnych lat temu, bo Nerdoteka działała troszeczkę jako taka idea, którą ja sobie tutaj wymyśliłem i którą razem tutaj z zespołem ludzi wspólnie tworzyliśmy pod kątem promowania czytelnictwa przy wykorzystaniu różnych rzeczy związanych z popkulturą. Tak, filmów, gier i tak dalej. Natomiast tutaj po tym, jak pani Iwona Gaweł została dyrektorem księżnicy, my przedstawiliśmy jej taki pomysł na to, żeby może zamiast myśleć o mediatece, to stworzyć właśnie tą nerdotekę, tak? Bo dzisiaj właściwie każda biblioteka to jest mediateka, no bo biblioteki mają przeróżne zbiory i właściwie każda jest mediateką. Natomiast coś takiego jak nerdoteka w Polsce nie istnieje, tak? My jesteśmy pierwsi jako bibliotekarze, którzy coś takiego otwieramy. No to się spotkało z bardzo dużym entuzjazmem pani dyrektor, która pomyślała sobie, że faktycznie, no chyba to będzie dobry trop, żeby nie powierać pewnych rzeczy, ale faktycznie stworzyć coś autorskiego, coś nowego. No i w taki sposób żeliśmy przykuwać to pomieszczenie dawnego informatorium w przestrzeń taką poświęconą właśnie zbiorom popkulturowym, gdzie można, wszystko co tu jest, jest do udostępniania, tak? Można sobie to wypożyczyć, tak jak wcześniej, komiksy, manga i tak dalej. Ale to też jest taka przestrzeń, gdzie można przyjść, pograć sobie, no po prostu posiedzieć, nie wiem, podładować telefon, obejrzeć sobie film na VHS-ie na przykład, tak? Czyli troszeczkę takiej kultury retro zasięgnąć. Więc i najzwyczajniej się świetnie się bawić, tak? Bo my tutaj w ogóle planujemy też cykl różnych spotkań związanych właśnie z kwestiami związanymi z popkulturą, jakimiś tam dyskusjami o serialach i takich innych rzeczach, no nie? W ten sposób to wygląda.
3: Хто може скрацацца на бібліятэку і усе, хто заўгодніць, все-таки трэба быць чытальнікам бібліятэкі, мець спеціальную картку.
2: Korzystać z tego mogą właściwie wszyscy mieszkańcy Białegostoku, tak bym to ujął. Jeśli chcemy sobie coś wypożyczyć, z czegoś tam skorzystać, to na dobrą sprawę musimy tylko się zapisać do biblioteki, no i mamy dostęp do całego jakby katalogu, że tak powiem, atrakcji. To troszeczkę tak, jakbyśmy sobie, nie wiem, wykupili abonament na Netflixie czy gdzieś, tak? Tylko że tu wszystko jest za darmo, na dobrą sprawę, tak? Zakładamy sobie kartę i korzystamy z tego wszystkiego, co my tutaj zgromadziliśmy. Oczywiście jak mamy jakieś spotkania dyskusyjne, czy spotkanie, nie wiem, z autorami, powiedzmy, i tak dalej, no to mogą przyjść wszyscy mieszkańcy miasta, no nie trzeba mieć karty założonej. Natomiast żeby korzystać sobie z, powiedzmy, nie wiem, z konsol, z komiksów, oglądać filmy, czy wypożyczać planszówki, grać nie na miejscu tutaj, no to wystarczy założyć sobie kartę i już później to już tylko zależy od osoby, co by sobie chciała, że tak powiem, w jaką stronę pójść.
4: I nawet zagrać, tak? I biegu sobie.
2: Tak, można sobie grać. Na otwarcie właśnie w poniedziałek, 25 maja o 16:00, na takie otwarcie dla publiczności, będziemy mieli między innymi też warsztaty z klockami Lego, więc tutaj właściwie przekrój osób, które mogą do nas przyjść, to są od najmłodszych, tak bym powiedział, po najstarszych.
1: Новая прастора цяпер дзейнічае ў будынку бібліятэкі па вуліцы Кюры-Складовскай 14А ў Беластоку. Нэрдатэка адкрытая для чытачоў з панядзелка па пятніцу як прастора для чытання, гульняў і культурных сустрэч.

Bedouin z nowego albumu Neon Summer Skin. Tu szmat inspiracji dzieciństwem, a zaraz zusim inszy repertuar, ależ wiadomo niewypadkowy. U piatnicy u Warszawy nawiadał triki. Gada adzin fakt. Drugi taki, że to wiertajuczy się z Gdańska na tym tydni, zasłuchała się u pieradaczu, jak ich uczała pieraważna muzyka Cocteau Twins. Gada ja dwa momenty zlili się ładną opowieść, jaka ja maj zahałowak Black Milk. Pieśnia Massive Attack z albumu Mezzanine z hołasam z udziałem Elizabeth Fraser.

starożytna jawańska muzyka Manku Negarana. Właśnie tak, u efiry Białoruskiego Radio Racja. Zastaniemy się o odległych czasach, może nie starożytnych, ale 1982 rok dla niektórych może być absolutna

Południowa Ameryka ze swojej muzycznej spadczyny. Acia Pier, pieraniesiem się krychu dalej na północ. Brych de Szambiel wyrosła na w ostrowie Skye u Szotlandii. Jana rozpracowała swój innowacyjny styl igry na szotlandzkich dudkach. Krychu mnie ta rozmawla jest muzykaj beduin i flejtem i u pieśni, jakoś się nie słuchali. I w ogóle z etnicznej muzykaj, jakoś się nie już było u naszym efiry szmat u różnych absolutnej jej wariantach. Posłuchajcie tedy szotlandzkiego etnicznego transu.

Czerwowy ja naszuję gości w słowach z muzyka i sionie, to Bob i Lila. Bob Desolnie i Lila Jarząbek. Grają ci razem z 2019 roku. Spouczyła ich lubow dla psychodelicznych hukał gitary, a nawet jej prymitywizmu u wariancie amerykańskim. Grali po garażach, po nadworkach, improwizowali, ale основna idea u ich muzycy pokazać, jak płynie czas. Bob skazał odnojczy. Gady pralatają. Za okną śpiewają ptuszki, breszą sobaki. Mieniają się parygoda, a ludzie stareją. Nie chciała się dumać, że ta muzyka pokazuje, jak rzeczy zmieniają się. Przychodzi i żachliwy patok życia, jaki nie lega spełnić, można tylko jemu oddać się.

0: Словы з музыкай.
1: Dan Auerbach z hurtu The Black Keys wyprodukował nowy album Brato Gutierrez i on wyjdzie po mnościu 25 września. A na zwierzchnię siądnia nowa pieśnia polskiego duetu Coles. Zapisana jest udziałem Moliny Kapinhaskaj, wokalistki z tamoszniej konserwatorii rytmicznej muzyki. A ta wielmi przyjemna pieśnia, krychu z nową energią, boż może dream popowaja, dy na powrót pan Glisku. Ale efekt zaprawdy wielmi jakasny. Coles i pieśnia Traces. A na tej pieśni rozwitywałem się, ja zapraszam praz tydzień, a z wami była Ilo Karpiuk.

0: Jeszcze raz, paźla wiersza, paczuli wybitela ryszkowa. Ciepier usu pracy z siarżukom dołuchaszowym. A u naszej programie przyszedł czas poznajomica z wierszami druhoha z finalistą karotka spisu premii Arsieniewaj za 2025 hot Illoj Kulbickim.
1: Illa Kulbicki, tramwaj. Gledica nieba u tramwaj sustreczny, minaje nieba pusty przypynak, u zalaczonym jego blakicie tancują dżigu, słupy i gulki. Gledzu praszyty tramwajem górat, zaszyty u nieba udychaju górat, minaj przypynak, sustreczny górat. A szczer i gulki u pusteczu górat, chaj budzie dżaha twoim blakitam. Na zalaczonych tramwajnych strunach chaj budzie nieba twoim tramwajem. Chaj czuje, szyje, gladzić, tancuje, chaj siądnia, zautra, twoją na wieki, chaj budzie, zjawica, przyjdzie, stanie.

0: Dołączył do nas muzyczny duet Pan a Nieba z pieśnią Nasza pokolenie. Bo trzeba dać co prawdy głos pokoleniu, jako je poczynaje zawojować tak samo i poetyczne stronki białoruskiej literatury. Ihar Kulikow narodził się w 1988 godzie, Jela Kulbicki w 1982, a trzeci z finalistą Max Szczur, wierszy jako a tak samo się nie poczujecie, krychu starejszy, bo on narodzeniec 1987 roku.
1: Jela Kulbicki, antycyklon. U centry antycyklonu dym z kumina mknie prosto w garu. Antycyklon odkidaje na peryferię wsio. Bieżącał na zachad, nacystał na wschód, bojniu na południeń, rozum u nikudy. Sztoś trymaje duszu na miejscu, ci to korań, ci to lancuch. Jak ja na zazdrościć,

0: Paśla repu, czas krychu achalonuć i spotkać ze stworczością poeta finalista premier się niewaj, jaki nieodnarazowa prezentował się w poetycznych rozdumach, ale najczęściej u jakości pierokladczyka. A do tego jeszcze Max Szczur, bo ab im idzie haworka, czas od czasu bywaje i bardam.
1: Max Szczur, z pród города znów zapałzieł duszu. Спрут города знов запаўзеў душу, каб вывернуць яе нібы пальчатку, каб выкінуць, што рыбіну на сушу, яе на вуліцу, бы выклік на пачатку, калі вагу сусвета мела слова

był Kain, wynik pierwszego kochania. Fundator miejsca, co nie wypadkowa, odliczuje swój wiek od zasnowania. Na wieży zgodna bąkaje godzinnik, żabrak z zarodkiem zgórnuty od skruchy. Na zedliku machczyma suajczynnik, jak automat marmycza na ruki, raklon padziaki. Beznadziejna chwury gnajca żołty miesiąc pod bawołnej oblokowej. Kierowca nie w humory, wiadzie autobus swój, drugaj równaj, z zapluszczanymi oczmi po marszrucie. Drot w ulicy wyprostwajeca w odluch chłodnej szyby, co dręci w usie, niby ta wybuchu bez końca.

0: Zastajem się jeszcze z Maksem Szczurom, ale przyszło już czas, kap nazwać za hałowki kniżak, za jaki ja nominowanymi byli finalisty sioletniej premii imia Natalii Arsieniewaj. I tak Ihar Kulikow był wyluczany za knihu Nie tutejsza ja daleczynia, wydadzioną ją wydawiectwem Januszkiewicz, Ila Kulbicki za knihu Chronika odmawlenia pustoty wydawiectwa Skarena Press, a Max Szczur za knihu Czajny zbor, wybrana ja postpoezja 2007-2025 wydawiectwa Sajbit. Jak odznaczyła jury uznagarody, sioletni poetyczny sezon zaświadczył nie tylko raznostajność głosów, ale i głębinne odczuwanie czasu, u jakim nie ma czyma nie być, a słowa robić się sposobem istnawania, kiedy autory odnawlają siebie mowaju i szukają nowej formy prysutności w świecie. U tej prostory poezja odkrywaje się jak ogromisty kawałek suświetu, gdzie osobista je i ogólna je pamięć i doświadczenie współczesności przeplatają się u jedyny tekst.
1: Max Szczur, Czygunka. U zieleni wysokich parków, czasów padzielu Rzeczy Pospolitej, zbiegająca do okna u ciągników drewy radów starych z krwioj błakitnej. Ponad ziemlą ich uzdymaje wir, u rewiransie byt sam figury stał. I znów styrczaje karaniami u żwir, daleka poza uwagą tury stał. Za stużkaj pierarezanej raki uroczysta poczynajeca kraina. Szlachy biegąć u rozny abaki, jak szkocia pier sucelna ruina. Toj Rym, badaj adziny na pamin, ab im na telegrafny słup haniebny przybity szmadrazuwa pan. Amin. Pausiuń idąć żałobny malebny. Karszuk krylom, a raje widarys, plasty ziemli uzdymajuczy sumlenna, milhaje wokół sutargawa czas, jak kadr w okna zdymany paimgnienna. Bezwolnaj z rękaj, taja uproczki mknie, płyniaj widoczna, ślizgaje po powierzchni saprawdności, nie baczaczy w oknie samoj siebie, ślapy ciągnik powiernie. Gnutki chrybiet i zniknie utuniali, gdzie my na moment zdziwim się jak lochka siebie byli za prawdu pryniali, a dyli jechać nam jeszcze daleka. Chwalić karciny sumnaha majstra, ładnym formatu wodluch kalidora, saczyć, kabdzie nie dziela się kajstra, a zioju sala, chleb, try pomidora. Wystrójwać praczytany ja radki udołuż kalainy u warcie honorowej i ruszyć z tekstem na wypieratki do samej krupki udali kalerowej.

0: Byli wiersz i pieśń na słowy na styku Dasawaj, to zostaje co jeszcze wysłuchać wiersza i pieśni na słowy Darii Bialkiewicz. Jeszcze jedno z tych, jakie oceniwali uchę tym chodzie kniżki nominowane ja na premiu Arsieniewaj. I duma już to byli te ocenki, z jakimi nie się budzić zgodnymi. Bo tak najczęściej bywaje u takiego typu konkursach. Przedstawiał jasionia autora Skarotka z PiSu, to przynajmniej wyliczyć trzeba tych, jakich kniżki znajdli się u długim spisie kandydatom na premium. A u tym chodzie byli heta apracza raniej nazwanych Felix Aksionał, Artur Kamarowski, Ilona Miadunka, Nikita Najdzionał, Jola Cimafiejewa, Hanna Jankuta i Frydrych Samotny.
1: Daria Bialkiewicz, szczęście. Szczęście wyklikaje zazdrość. Zazdrość wyklikaje na boj cień. I pieramachaje cień loch. Zazdrość wyklikaje do duszki, bierę krejdu, maluje kula. Zazdrość wyklikaje duchał stać u białoruski narodny strój. Zazdrość wyklikaje w sud świadka u lubowi. Trzymali świeczku, stawili za zdrowie. Zazdrość telefonuje, alo, my szukajem talenty. Kapaje ziemlu, znachodzić. Zazdrość bije talerki i kubki, na szczęście. Zazdrość wyklikaje chutkuju. Szczęście wyklikaje prywykanie.

0: Uczki. Przydajuci unuczka Dominika z Salmanem i prawnuczka Laje z Glasgow, a tak samo unuki Julia i Alex z Luton.
1: No właśnie, u nas już czarownica i gromada.

0: Paciarski koncert pożadaniał. Nowość niejak zwanku nie ma. Nie wiadomo czemu. 8-5-6-5-4-5-1-5-1. Nabierajcie telefon swobodny. Można передавać pożadanie swoim bliskim. A tymczasem 11 czerwienia swoje narodziny będzie odznaczać Grażyna Nesteruk z Hajnałki. Pożadanie dobrego zdrowia, szczęścia, udaczy, radości, bahacia, miłych urażeń i spełnienia usich marał na mnogie lety. Pierdaje jej siostra Taisa z siemioj.
1: 10 czerwienia swój dzień narodziną odznaczać będzie Piotr Świrydziuk z Hytej na Chody, chociaż skłaść mu same jaszczyry winszowanie z dniem narodzenia. Piotr, niechaj twoje życie będzie pełne przygód, jak dobry serial, a problemy znikają chucze, czym internet paśla bury. Żadajemy mora śmiechu, akiany grosza i kaby zdrowie było mocniejsze je za stoły. Zawsze zostawajcie się sobą, u tym twoja galowna super siła. Abdymajem i winszujem z najlepszymi pożadaniami Janka, Jurek i Roman z Rybalał.
0: A u nas badaj, to niech ta już na suwiazi, no właśnie raz skluczyli się. Tak, to i tak bywa jak niczego. U nas tymczasem pieśnia ta pala, jaką właśnie raniej, jak Ryszku czytała te pożadanie dla Jana Ancuty z Nawasa, dla drogiego brata i dziaduli z najlepszymi pożadaniami od siemi i tu prosili pieśniu ta pala. Tady Tapala i Dubiny.

0: U nas na Suwiecie jest padarynia Kalina z Nowej Woli. Serdeczna witaj i słucham was.
1: Pierwsze wszystko pozdrawiam naszych wspaniałych wiodących koncert i wszystkich pracowników Radio Racja. Pozdrawiam także swoją rodzinę, bliższą i dalszą. Pozdrawiam wspaniałą kobietkę i Walę Krasowemską z rodzinką. Dziękuję tobie, Wala, za dobre słowa, za telefony, że tak czasienko do mnie dzwonisz. Dziękuję tobie za wszystko. Pozdrawiam ciebie i całą twoją rodzinkę. Pozdrawiam też Halenu z Wierchalesia, z rodzinką i panu Jeraitku, jaka już tam przeżywa. Daniela Skoblanu pozdrawiam z rodzinką i dziękuję dalej za pożądanie. Ja utuję sobotę, że nie przesyłał. Pozdrawiam naszego stałego słuchacza Andrzeja Splosek z rodzinką, Witalia Socha z Taparką, Witalia z Ostrowok, panią Lubo Gawryluk i panią Alu z rodzinką. I żadaję wam zdrowiczka i żeby jeszcze wy mogli dalsze tak dobrze śpiewać jak dotąd. Pozdrawiam też panią Walę Kupkę z rodzinką z Łanówki i wasze siostry Marysiu i Krysiu z rodzinką. Wszystkim żadaję zdrowiczka i błogosławieństwa Bożego. Jeszcze pozdrawiam wspaniałych dziewczynek. Panią Wieniu Burę z Koła Gospodyń Wiejskich z rodzinką i waszą mamę. O tej nożki nie boleli, kiedy jeszcze dalej rady chodzić. Wy swoją mamę wiemy lubicie, tak że zdrowieczko też żadają. Jeszcze pozdrawiam Raisu Alchmin, też wspaniałą kobietę z rodzinką. Panią Lubu Sokowicz, Michałowa. Jeszcze ja życzę, kiedy dalsze wiersze takie хорошие pisała, bo ja słuchałam ja передачу z sobotu. Ania Czajkowska, no wielmi хорошая передача była. Tak że zdrowieczko wam, pani Luba. I jeszcze pozdrawiam Lusiu Rybińską z Odnogi, z rodzinką. Swoją koleżanką Galu Lewszę z Nowej Woli, z rodzinką. Mirka Turowską z Koniuków. I wszystkich słuchaczów u Nowej Woli i tych dalszych, które słuchają Radio Racja. O, jeszcze zabyło się. Jeszcze pozdrawiam tę wspaniałą kobietę Miru Antonowi z Gorodka, jaka ja była w Rynie i przywiezła mnie taką хорошą ucinanku. I tak, że naprawdę, to taka kobieta do wszystkiego nasza, panie Mirę Antonowicz. Tak, to i wam żadaję zdrowieczka, panie Miru, i całej waszej rodzinie. No i wam jeszcze radę, żadaję zdrowieczka i wszystkiego najlepszego. Jesteście naprawdę super. No i to będzie już, dziękuję.
0: My dziękujemy wam za telefonowanie, Usiowa.
2: I wy tak samo super, spadarnia Kalinka. Prawda?
0: Prawda.
2: A teraz same serdeczne pożądanie z nagody dnia narodzin uleciać u Ляўкова Новае dla kochanej mamy Aleksandry Ляшчынскай. Усё, што найлепшае, добрае і мілае, хай збываецца. Усмешак на твары і ўсяго таго, што крыецца ў маленькім слове шчасце і традыцыйна многія леты табе, мама. Жыві нам на радасць, як мага даўжэй. З пажаданнямі дачка Агнешка з мужам Яркам і з сынам Іркам з Гайнаўкі.
0: Z nagody 75. rodowity z dnia narodzin spadarni Walencinie Gierasimiuk z Hajnałki. Pożadanie najmocniejszego zdrowia, szczęścia, spokojnych i wesołych chwili na życia, dobrych ludzi u nawakoli, Bożego dobrosławienia i usiego najlepszego. Spodziekaj za twoje dobre serce, mnohaje leta. Śpiewaję usia, kochajucze ja ciebie, siemia.
2: No właśnie u nas w pieśni, jaką prosiła spadarnia Kalina od Kalasko, to gurt, jaki wiedzie Alla Kamińska, Kalareczki i Kalaski.

0: Podlaski koncert poszedł nie u nas na Suwiazi Hajnałka i spadarnia Lucyna, jak już serdecznie witają u naszym efiry. Witam was. Halo, halo. A woś.
1: No.
0: Ciapier witajem. Nie było czuwać?
1: Z Hajnówki. Ja chciała przekazać chociaż troszeczkę płos dobrze, no ale lepiej później niż wcale. Życzenia dla przedszkola z numer Rzeczno i z Hajnówki dla wszystkich dzieciaczków, a w szczególności dla grupy Lisków, które ja teraz na emerytury, a robiła właśnie z nimi razem, a teraz one od września pójdą do szkoły. Dzieciaczki kochane, życzę wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Zdróweczka, żeby było, mieliście w szkole dużo koleżanek, kolegów i dobrą, dobrą panią, żeby wam, dobra pani była wam w pierwszej klasie. Wsiąchom się o dobro. Dla pań z grupy właśnie Lisków i dla rodziców. Też tak samo życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego, że tak dobre dla mnie robiło się właśnie z tymi dziećmi i z paniami i z rodzicami. Wsiąchom się o dobro. Dziękuję jeszcze raz.
0: To i wam się o dobro na pięci, tak?
1: Tak, urze.
0: Użo. Trzeba odpoczywać, każuć.
1: Tak, każuć odpoczywać i chwacić, urze robić.
0: Ależ jeszcze można było.
1: Jeszcze robiła.
0: Kolki?
1: 40 lat przerobiła.
0: O, z takim wopytam i z taką energią, jaką ja już uchola się, to jeszcze stolki można wyrobić.
1: Można robić.
0: No, dobra, dobra.
1: Jeszcze jeszcze, przepraszam, jeszcze chciałam dla takich dwóch chłopczyków, których czasami pilnują, dla Nikosia i dla Ignasia. Wsiąchom się o dobro.
0: A pożadanie przekazała Lucyna z Hajnałki. Wielmi dziękuję wam za telefonowanie. Usiechu wam dobrego.
2: No i alety dla Gini Nieścierowej z Siewiernego Ostrawa.
0: Z
2: Północnego Ostrawa.
0: A jeszcze z nachody 75. narodzinę Walentyny Gerasimiuk z Hajnałki. Pożadanie najmocniejszego zdrowia, szczęścia, spokojnych i wesołych chwili na życia, dobrych ludzi u nawakolli, Bożego dobrosławienia i usiechu najlepszego. Spodziakaj za twoje dobre serce, mnogie lety, śpiewaje Usia, kochająca ciebie, siemia. No właśnie, a u nas będzie ciapier kocik, pieśnia dla dzieci, jakich winszowała spadarnia Lucyna z Hajnałki, a później będzie as.

0: Do nas zatelefonowała się spadarnia Nadzieja z Hajnałki. Serdeczna, witaj mi, słuchaj.
1: Witaj. Moja koleżanka Grażyna Nesteruk z Hajnałki 11 czerwca będę mieć dzień urodzin. I z tej okazji chcę złożyć najlepsze życzenie. Wszego najlepszego. Zdrówka przede wszystkim, pomyślności, zadowolenia z dzieci, zadowolenia z wnuków, żeby spełniała wszystkie swoje marzenia. 100 lat, Grażynko, buziaki, róże tobie, wielki bukiet róż. I jeszcze chciałabym dla swojego wnuczka Maćka złożyć życzenia. On kończy 8 klasy teraz. Zastanawiajcie, jaką szkołę wybrać, jeszcze nie wybrać do końca. I też ja mu zdrówka, dobrych wyborów. Maćku, zdrówka, dobrych wyników w nauce. Wszystkiego najlepszego. A piesiku tego, jak ja was prosiła.
0: Uralska rabinuszka już czekaje.
1: Mhm. Tak, dziękuję bardzo. Pozdrawiam was również, Radio Racja.
0: I my tak samo przesyłajem najlepsze pożadanie u Hajnałku od Białoruskiego Radio Racja. A teraz pożadanie leciać u Nowej Aleksandrowa, gdzie 9 czerwienia swoje narodziny będzie odznaczać nasz syn Rafał Wolczuk. Żadaję jemu mocnego zdrowia, szczęścia, sił, pośpiecha u pracy, pociechy od dzieci Marysi i Gabrysia, do żonki Angeliki. Trzymaj się. Zajutra dokładna będzie usio lepsz. Z pożadań, pod pożadaniami podpisali się baćki i siostry Justyna i Marta, dy brat Marcin i razem śpiewają ci się mnogoja leta.
2: Pozdrawiam wszystkich, jakie słuchają się Radio Racja i was wiaduczych i tak samo, katoria ciepier na siemianowcy lojać rybu. Wszystkich ratowników ze staroga dwara, Jurka i Grześka i susiedał Janka i Andrzeja, naszą mamę Marysiu i brata Darka z Leuszą. My już odstresowane. Będzie dobre. Ewa i Wojtek z Białostoka.
0: Ну вось, а для ўсіх спявае ас і уральская рабінушка.

0: Do nas zatelefonował się gospodarz Piotr z Treścianki. Dobry wieczór i słuchałem was.
1: No tak.
0: Słuchałem, wy żona u efiry. Możecie...
1: To ja żona dla Ireny Słomianko, Treścianki.

0: I wam tak samo usiechu, dobre, he?
1: I chciałby pieścią jak można kozaczka mił.
0: No, kochany mój, patrz, szukajem no, i postawim.
1: I znaczy, no, kochany mój, no.
0: Dobre.
1: No, przemko.
2: Podszukajem, postawim chatę o pieśniu. Dziękuję wam za telefonowanie. No,
1: dziękuję, dziękuję też.
2: A czarchowe pożadanie lecieć u Nowej Aleksandrowa. 9 czerwienia, dzień narodzin, obudzie odznaczać nasz syn Rafał Wolczuk. Żadaję miemu mocnych zdrowia, szczęścia, sił, pośpiechał na pracy, zadowolnienia z dzieci Marysi i Gabrysia, dyżonki Angeliki. Trzymaj się. Zautra dokładna budzie usio lepsze. Baćki, siostry Justyna i Marta, dy brat Marcin razem śpiewają mnohie lety.
0: A 11 czerwienia nasza daczka Magdalena Karpiuk budzie odznaczać swoje 42 urodziny. Z tej nagłody żadaję mnóstwa zdrowia, szczęścia, pomysłności u pracy, zdziejśnienia usich marał, a mnohe lata śpiewają ci baćki z narałki. Nowościa u nas już prymaki i kochany mój.

0: Zna im się Ady Wiekał. Supolna hrali i śpiewali, a kali na dwudniowych wiesielach hrali, to i u kluni spali. Da pożadania dolučajca syn Janka Tomek z siemią i Marysia, a tak sama siabry z muzycznych kolektywał z wojska i nie tylko. Mikołaj Filipiuk z Hajnałki, a tak sama Walter Leś z Sierakowa Śląska. Proszę Janku pieśniu Czerwona Ruta u wykonaniu Prymakoł. Wielmi dziękuję, Szczepan Biarusa.
1: No już takim czynam supali gusta i Hajnałki i Repczyc i do majusz matlikich naszych słuchaczów.

0: Podlaski koncert pożadania do nas i znowu dozwonili się Pleski. Usich jeszcze nie przywitał z padar Andrzej Włosiech Tyszeniec. Dobry wieczór.
1: Przepraszam serdecznie, tak, ale krótko. Pozdrawiam wspaniałą kolegę i wnuczki. Gazynierom raz na urodził. Pozdrawiam ją, Lenku Aśku, panią profesor z Jaruszkową. No już to już ma narod, tylko na Ameryce. Andruszka robi pierwszy się zajęć, to chowora z Sybiry. I po prostu idzie u kamarem, bo mi musi gulają trochę. Gulają tak rzędku, krótko, teraz razem tam z Jaguszką, co było Jaguszką. I wszedł sobie, i przed zabucha troszkę.
0: Nie chytał się, tak? Wielmi dziękuję. I wam tak samo usiachu dobra haupleskie od Białoruska Radioracja. Piresylajem.
2: 9 czerwienia Helena Suleuska jest makowlaną. Będzie odznaczać dzień narodzin, 60. dzień narodzin. Z tej nagody Irena i Gienek z siemioj desylają jubilarce najserdeczniejsze pożadanie mocnego zdrowia, szczęścia i zdziesnienia usich marał. Bądź szczęśliwa, Helenka.
0: 10 czerwienia, 15 uchódki swojego ślubu będą odznaczać Ewa i Piotr Janucicki z Księżyna. Żadają ich długich lat, zdrowia, kochania i zgody, zadowolnienia daczuszek i spełnienia marał. Pod pożadaniami podpisali się baćki i brat. A u nas już tak, zawierzająca druga godzina naszego koncertu pożadania. I właśnie tradycyjny spadar z Plesków, Andrzej, prosił zielę czarowną, a my jeszcze dodamy czaremszynu, bo nie uzabawisz, będą koncerty u czaremszy.
2: Festiwal.
0: Tak, tak, że zielę czarowną, goriela sosna od czaremszyny, a później sustrakajmy się i znowu u trzeciej godzinie.

0: A pierwsze telefonowanie uchy tej godzinie naszego koncertu mają z Narwy. Nazywa się jest Podarnia Genia. Serdeczna, witaj i słuchaj.
1: Witaju serdeczne, redoracja. Choć może kryszku ja jeszcze nie taka, jak powinna być, bo po szpitale mi. Ja usiecho dobra życzę. Dziękuję swoim synom, Krzysiowi, Mariuszowi, Natalce, mojej dotce, która spodziewa się dzieciaczy. I Natalii Karkiewicz, mojej przyszłej synowi, która pracuje u Narowskim Domu Kultury. Zaprawdę na pewno u się znajecie je, bo ja na uzu dosyć długa. Wielkie dziękuję za wsparcie, za usią. Za usią, to ja na zawsze znajdzie czas, kam zapytać, co u mnie nie czuwać. I usiecho dobra. I jeszcze sąsiedzi naszej, Nastazji Grygoruk. Jana jest w operacji, starsza kobieta, usiecho dobra. Tutaj u Narwie szczęścia, zdrowia. I za pamięć dzieciom moim, co oni pomnili, co ja u szpitali nie było ani jednego dnia, jak nikogo nie było. Wielka je dziękuję. Wszystkim moim dzieciom i siepa zadanie wszystkiego dobrego dla Rady Racja, co ja dam rady chodzić i dam rady jeszcze mówić. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
0: A my dziękujemy wam za telefonowanie i zdrowia żadaję i przechodzimy do pożadania u czarchowych.
2: No właśnie, z nagody 40-tych uchodka u ślubu Krysi i Paula z Mokrega. Pożadanie mocnego zdrowia i słonecznych dzień życia przedaje się mnie Żukowskich z Białostoku. I dla Piotrka z nagody 37-tych narodzinów, mnogie lety, усіх абдымаем і цілуем. І вось пры такой нагодзе і чарговыя пажаданні для Крысі і Паўла з нагоды 40-тых угодкаў іх шлюбу і для іх сына Пятра з нагоды яго 37-х народзінаў. Перадаем найсердачнейшыя пажаданні моцнага здароўя, душэўнага спакою і ўсяго гэтага жадаюць госці з Мокрага. Привітанне для вядучых і просім прыгожую песню. У нас ўжо стаіць прыгожая песня, якую большасць любіць да спадобы «Галубая ноч» і «Ас».

0: Do nas zatelefonowała się z Podarynia Villa Szczaromchi. Dobry wieczór i słuchaj.
1: Dobry
0: was.
1: Wieczór. No, przy nachodzie takiej, jak się wodnia, ja chciałam złożyć życzenia wszystkiego dobrego, najlepszego na świecie dla swojego brata Jarosława Żornaczuk, który żyje w Siemiatyczach. Mnogo jeleta, braciszek. Daj Bóg dozdał zachod i to mnogo, mnogo lat, żeby żył razem z nami w mieście. Teraz chcę pozdrowić Ніну Григорук з Курашева, Віталіка Соху з Топарков, Гришу Борону з Саков, Йоланту і Єжего Галимських з Шеромхи, Евгенію Веремчук то з Шеромхи. І при той способності, що сьогодні додзвонилась до вас, то желаю ще своїм дітям, Томашові, jego małżonce, czyli mojej synowej Edycie i wnuczkowi Krystianowi. Doczce, która też będzie 26 obchodzić jej urodziny swoje, też taka rocznica, można powiedzieć, nie kruchła z nim, ale też ważna, 45 lat. Daj Bóg, doczka, żebyś ty żyła długo i szczęśliwo korzystała z emerytury, którą dostałaś niedawno. Także mnogo zdrowia ciebie, szczęścia i dla twoich dzieci, dla Nikoli i Julii. Przesyłaję też najlepsze życzenia. A także dla mojego synoczka Łukasza, Aleksiejuka, też składają najserdeczniejsze życzenia, żeby był zdrowy i szczęśliwy w życiu. On wie, mnogo pomagaje, to moja podpora starości. Także spasibo, że do was zadzwoniłaś i błagodaru. Żyłaju spokojnego wieczora i wszystkiego wam najlepszego całej redakcji. A jeszcze zabyła najważniejszej osoby. 12 czerwca będzie to obchodzić swoje urodziny mój przyjaciel Jerzy Chomański. Stoi nagody, to, że żałuję jemu wszystko, co najlepsze w życiu, a przede wszystkim, żeby był zdrowy, bo jemu bardzo to jest potrzebne. Tak jak nam wszystkim.
2: No tak.
1: Spasibo.
2: I wam tak samo usiechło dobrego. Всього доброго усім у Чаромсі. Ад Білоруського радіо Рація. Чергової угодки свого шлюбу святкували Магда і Блажей Путіловські. Пожаданні мноства щастя, сповнення супольних мараў, вічного кохання і потехи від маленької дочушки Вікторії, передає бабуля Зіна.
0: Dla Agnieszki i Stepaniuk z Czaromchi pożadanie mnóstwa szczęścia i radości, mocnego zdrowia i cudownych chwilin życia pierdaje się obraz pracy. Całuję.
2: 12 czerwienia swoje narodziny będzie odznaczać Mirosława Wolczuk. Same serdeczne pożadanie, mnóstwa szczodziennej radości, jasnych uśmieszek, szczęśliwych, spokojnych dzion, gdy usiego najlepszego pierdaje syn Rafał z żonką Angelikaj i unukami Marysiaj i Gabrysiem.
0: Serdecznie witanie w jaduczym koncert pierdaję pożadanie dla swojego męża Rafała Wolczuka, jaki 9 czerwienia będzie świadkować dzień narodziną. Żadaję jemu, kab zausiody znachodził radość u drobnych rzeczach i czerpał je z życia pełnymi żmieniami. Chaj u twojej pracy nikoli nie zabraknie pośpiechał, a u domie tak żadanego spokoju. Bądź zausiody zadowolony dziećmi. Mocne chatabie zdaruję, gdzieś nie miał się chwarał i wielika i siłę. Kochająca ja żonka Angelika, dzieci Marysia i Gabryś, serdeczne witanie dla Tosi i Mikołaja z Wyczulak, desylaje Lidzia Szczaromchi.
2: No właśnie, a u nas już gurt Czeremszyna i pieśnia Chmiel, albo Oj ty chmelu.

0: Do nas zatelefonował się Grysza z Wojska upad Mońkami. Tam nas, okazuje się, słuchają. I nagoda niejakawa, ja. Tak? Słucham was.
1: Halo, halo.
2: Dobry wieczór. Witam wszystkich, którzy nas słuchają. No i witaj was, wiedzących na koncert w Poznaniu. Prawda, my teraz zbieramy się w wojskach, bo tak jak wiecie, każe, nagoda taka...
1: Halo, halo, halo, przepadaje wasz głos niejak.
2: A czujecie mnie?
1: Teper czuję.
2: Czujecie? Tak, no to dobrze. Tak, no to ja będę mówić teper. No to tak jak ja już kazał, nasz Paweł, że niedługo będzie żenity się. I tym, żeby go troszkę tak odpustyć w tej wrze dorosły świat, to my tak z chłopcima tu spotkali się, żeby poświadkować to, że on już niedługo będzie żenity się, a żenity się on będzie z ważną osobą, bo z takiej Gabrysią, która sama rodem z Siemiatycz, a ona była ciało szefową Bractwa Prawosławnej Młodzieży. Tak, to znajdę, to taki bardzo fajny, dobry nasz ludzie. I my tu spotkaliśmy się, żeby poświadkować razem z nimi ten fakt, że oni niedługo już będą razem, że będą stojąć pod wieńcą i będą, daj Boże, całe życie razem. I chodzi o to, że my chcemy im teraz przekazać takie pożądania wszystkiego, czego dobrego. Niechaj oni żyją razem, mirno, zgodno, niechaj nie swaracza. Niechaj zawsze lubow będzie pomiędzy nimi i niechaj im będzie wszystko jak najlepsze na tym świecie. Kob oni byli taki nasi, swoi ludzie jak teper, niechaj słuchają i wasz koncert pożądania i jeszcze jakiej tam chcą naszą muzykę, niechaj po swojemu mówią, tak jak i do sich pory mówili i od nas wszystkich, którzy tu jest, a oni znają kto tu jest, to im wszystko, wszystko dobrego.
1: Слухаю вас і просто душа расте, што маладыя людзі вось справляюць такое свята, ще по-своєму говорять. Я не знаю, то ж якийсь такий кошелівський акцент.
2: Ну, так можна сказати, з Вурненської гміни.
1: Ну, чути.
2: Дорогі, а то маєте рацію.
0: А з Вурненської гміни то з якої місцевості?
2: О, ну то знаєте, наше село такое невеличке, ніхто його не
0: знає. Я знаю, ну якоє, скажи.
2: Молодобяжина, о Лікше, знаєте?
1: О, певно, знаємо Лікше. Проїжджали не раз. Ми ж подляще тут Білосточину, то пройшли вширки, в попереки, як воно хто хоче.
2: Ну і бачите, ми ще в одному місці, в одному
1: місці, ми
2: то одне і друге знаємо.
1: Послухайте, ви говорили, що ваш молодий... Сканюк, а ми тут маємо такого співака Сканюк, Мирослав Туровський, маємо таку пісню «Зустріча з домом» для молодого. Нехай та зустріча з домом буде все, ну, таким нічим приємним. І нехай, правда, йому тоє життя іде.
0: Їм?
1: Так, їм. Так пригоже, як і, сподіваюся, пригоже ваш сьогоднішній так званий кавалерський вечір.
2: Так, нехай так буде.
1: То слухайте пісню, будемо одразу, пустим її, нехай іде.
2: Дякую вам і вам всім всього-всього доброго.
1: Всього найліпшого, гуляйте добре.

0: Mixy DJ Ricky.
1: Dobry wieczór, usim, sobota, 21 jahadzina, czas pakinuć, uwieść tydniowy kłopat z zadu i akunuca u świet najlepszych huka, upierad wami Inda Mix, a za pultam DJ Ricky. Następną jahadzinu ja padrychtawał dla was sumieś ryfmał energii i muzycznych emocji, jaki ja idealna padychodziać da hetacha wieczora. Gdzie by nie byli, wyzwalicie krychu miejsca, bo usiadzieć budzie ciaszka. Paczynajem!